ale no, no, co z tym no, grali dwa boka, bele, sad mój szałagę, no mi, gracza się.